ta me le Biblia me eye o mokpɔe haɖe o. Ne le ƒoƒotso ma ŋuti, Yesu ƒoƒotso dzomavɔ ŋuti, eye le yibe nuwoa, eye le yiƒe agbe me, agbe si ke medzo, eye le nya. Ame aɖewo la gblɔ be le xɔ ma dzi sia, mekpɔe dzi se, le kpɔa, mehia be makpɔe o. Elabena esi ke Mawu ƒom ne Noa tso tɔɖɔɖɔ ʋɔm dɔdrɔ̃ be tɔɖɔɖɔ si gbana, mekpɔe haɖe o. Mi le ƒoƒo tso dziƒo ŋuti, mi gblɔ bena mi le dziƒo yim. Xɔxɔ kpɔkpɔe la kplɔ mía yi, kɔkɔe nyenye la kplɔ mía yi, esia manɔme ame ɖeke makpɔ aƒetɔ o. Eye mietsɔ mi ɖui kpli kpã, eye mi le mawunya xɔm, mi le amenuvevea xɔm ɖe míaƒe agbo me. Ame ɖe va gblɔ bena le kpɔ dziƒo kpɔa, nye mekpɔe haɖe o. Mehia be míakpɔe o ɖe. Mi le nu ƒoƒom tso fofo la ŋuti, evi la ŋuti, tso gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋuti. Mi mɔkpɔe haɖe o. Nutila vɔ mi kpɔe le afɔɖeɖe me, le nu siwo ne le dzedzem le míaƒe agbo me. Dɔlawo, Mawu ƒe dɔlawo le dziƒo, eye nu siwo mekpɔ haɖe o, eye ame siwo ne le ete nɔm be yewo nekpɔ hafi yewo edze bena tɔ te gbɔgbɔe, elabena ya mekpɔ nɛ o, vɔ le legbɔm mɛ. Mo le kpɔa ya, mi kpɔ ne to leke be le ƒo ɖoe, ale si be le ƒo le atsiwo dzi. Mi mɔkpɔ ne ayiawo ɖe, vɔ gake le nuwɔna me mi gbɔnɛ. Woƒom ne mi tso nua ŋuti, eye woɖe ɖeɖe fia ne tso Mawu gbɔ nu siwo mekpɔ haɖe o. Eye tsɔ Mawu vɔvɔ ese wɔ aɖaka ʋu hena eƒemetɔwo ƒe ɖeɖe. Nu siwo me wòto bu fɔ xexeametɔwoe, ebu fɔ xexeametɔwoe. Leke wɔ bu fɔ xexeametɔ? Ɖe be le yi le gblɔ na amewo katã be wa wo bu fɔ, wo bu fɔ, wo bu fɔ wa o. Yibe xɔ sia ɖe ebu fɔ wobe dzimaxɔse, yibe xɔ se le Mawu me, eye wɔ bu fɔ wo. Le wobe dzima xɔse me, wole te nɔ be yewo nekpɔ. Ya menɔ te be yeakpɔ o la. Ne nɔ tea, va se ɖe esime tsia le dzadzam hafi be le tɔ dzi aɖakaʋu tuma ɖe etɔɖɔɖɔa la va. Ame siwo katã gblɔ bena medzi be makpɔ hafi maxɔe se, xɔse, xɔe se hafi nakpɔe, ebu fɔ wobe dzima xɔse kple wobe tenɔnɔ ne mekpɔ tsi dzadza hafi maxɔe se. Yibe xɔ sia ɖe ebu fɔ wo. Mi ma nɔ yim anɔ fɔ buam wo abe woawo bu fɔ wo bu fɔ. Le nya, ame aɖewo nɔna tsatsa nɔ yim wobe aha mu ɖa le nyi wo bu fɔ o. Na be wo ŋutɔ wo agbenɔnɔ, wo nuwɔna, wo ahamanumanu, wo agbe nyui nɔnɔ ne ɣe ma va ne woakpɔ, na woakpɔ miaƒe kekeli, na wo abu fɔ wobe vivitiwo, eye wo agbenɔnɔ, eye ne bu fɔ woƒe agbenɔnɔ vɔ, agbe siwo minɔ kple nu siwo ale si mi xɔ Mawu dzi se ye la ɣe fɔ bubu ava wo dzi. Mi ma nɔ tsatsa nɔ gbɔgblɔm be wo bu fɔ wa o. Eye wòtu, eye aɖaka ʋu hena eƒe metɔwo ƒe ɖeɖe. Meda akpe ne Mawu be yibe viwo xɔe se, esrɔ̃ hã xɔe se, wo katã kpɔ ɖeɖe, le kpɔ ɖeɖe, wo srɔ̃ hã la kpɔ ɖeɖe, wo viwo la kpɔ ɖeɖe. Xɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi se, eye la kpɔ ɖeɖe kple wo aƒometɔwo katã. Mia va etɔlia enye zɔzɔ si ke ta xɔse, si ke ta ɖo dzinu kple, si ke ta ɖo dzinu le kplɔm. Mia be xɔse ɖe eɖo la nye ta ɖo dzinu.

aye to sia to anyene me nye do gbara de dukota be ntifafa kple dodo zizi na no anyi de dusia dzume aye dukɔ sia dukɔ kple xexe godo akata me ntifafa aso dziƒo ava na mi le yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ ame siwo lɔa evɔwɔwɔ la kaka woƒe hawo míeda akpe na wo elabena le wɔe míedo gbe ɖa bena ɖe si mía fofo gbɔgbɔmetɔ la ava gba wo ŋusẽ ade ame sia me gbɔ eye míaxɔ yayra geɖewo ale si míekpɔ mɔne ŋutɔ hã akpe le ŋudodo la ta aƒetɔ le yesu ƒe ŋkɔme míedo gbe ɖa le amen. Miƒo asi kpe na yesu kristo wakafu mawu mepe wakafu mawu ɖe mielala kpɔ ŋkeke mamlɛa ƒe nuɖuɖu mamlɛ si le zea me la ƒe nukunua egba ela nye nukpɔtɔe si woaɖe ɖa le miaƒe agbe me mebena ɖe zã sia me ɖe anye nu manyomanyo kpɔtɔe si wola ɖe ɖa le miaƒe agbe me nu sia nu si wɔ dɔ wɔavu kpli mi le agbe sia me ɖe zã sia me ɖo to na se nyuie ɖe mawu aɖe nukpɔtɔe ma ɖa le agbe me le yesu ƒe ŋkɔ me eya ta woe zɔ míedo na mi va egba si nye ŋkeke tɔlia ŋkeke mamlɛa na takpekpe sia kɔkutsio gbagbã to kristo dzi aƒetɔ la yra mi tso keke si me mi dze takpekpe sia gɔme la eye nukunuwo míekpɔ medi be magblɔe na wo be míaƒe osɔfo la le dzidzɔ kpɔm le nu si le dzɔdzɔm le afi sia eye ame geɖewo le yɔ tso afi sia kple afi sia le gbɔgblɔm be míe dzidzɔ kpɔmtɔ le nu si le dzɔdzɔm le afi sia la ta wakafu aƒetɔ eye medi be magblɔ na wo be nu gãwo wu le dzɔdzɔ ge le afi sia zã sia me le yesu ƒe ŋkɔ me minya ɖe nane li si le vevie le ŋkeke ame tɔ̃ ŋu eye medi be mia de dzesi nu sia ɖe mienyea be mawu fofo mawu vi la kple mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la wonye tɔ̃ vɔa wole ɖeka eye egba nu si mawu fofo la te ma wɔ nu si mawu evi la te ma wɔ nu si mawu gbɔgbɔ kɔkɔe la te wɔ la woaƒo wo katã nu ƒu ɖe dzo eye nu ma ta megblɔ bena ɖe mebe nu kpɔtɔkpɔtɔ manyomanyo ɖe sia ɖe miaƒe agbɔma ɖe dzo eye si miekpɔ aƒetɔ la dzi la aƒetɔ ma dokonu le miaƒe agbewo me le yesu ƒe ŋkɔ me mixɔ mawu dzi seko eye miɖo to mawu ƒe ame la ko esi wòle mawunya gblɔ zã sia ma la gblɔ na ɖo si wòle be miawɔ eye ale si miawɔ ɖeka kple mawu ƒe nya si sem miele la wɔ nenema pɛpɛpɛ abe ale si wògblɔ na wo ene eye maganye ame ɖeka ŋkume ake le yesu ƒe ŋkɔ me eya ta mi ne miase gbeƒãɖeɖe aɖewo tso nu siwo míate ma nɔ mɔkpɔm na tso egba sia dzi to mawu ƒe ame nuveve me la takpekpe sia si nye kɔkutsio gbagbã to kristo dzi la ele nu wum le zã sia me le boko gboko gake edɔwo siwo ƒo xlãe la womewu nu ha ɖe o míe le ŋkeke nyuie ɖuge kple aƒetɔ yesu kristo kple ame siwo atsɔ woƒe agbe ade asi me na aƒetɔ zã sia me eye tsɔ si gbɔna la tso ɣetrɔ gatɔ me le afi sia le agbadɔ ma gɔme le megbea ɖaa míe le míaƒe ŋkeke nyuie ɖuge kple aƒetɔ yesu eye míe le kuku ɖe na ame siwo trɔ dzi me le ŋkeke gbãtɔa dzi ŋkeke velia kple ame siwo le wɔm zã sia me la be woate ma kpɔ gome le esia me eye esime mie